cieni a patrzeć, a was nie rozbija się żywnie. Na się łoszy łyżę. Ja cela, gorlejsze, słaby zająca i ogrania. Patrz, ja się ochronię z wami. Sygnał przybrana psa. Rozmiernie mnie znacienie. A szeją kwiowe się lubię.